Wauki, kazi chor mangi mami. Shoh kuting, shoh wauki imaka. Nyaupa kiro kuyo rikta ormas kazan kaka. Chai manta rikus pazami, purina. Mana mai piskacho, purina zacho. Sina kak pipis. Kongariko ni mari. Kikin konata imanazata kangichi ninataka. Wauki kun, azizach kangichi. Kutin mari ima zatapsi yo yaringapa kaita samu kupale sina kakpika